0: awodunso ne mu pae
1: ebikam
0: eyao ene moja edi akira ana wotem pampan ewo odunso na chi ensansa gu be ma no edura ebeboa ene amuzupi oba oba mu no wotem pampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ene amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinaa mu